0: Mi se mamo fajn.
1: Poletje na Radio 1.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.